Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok od rána do rádio. Slušnej rok. Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok.

Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Danem.

Rokovej. Rok Rádio. Rokovej. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rádio. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem. Danem.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušné. Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Rock Radio. Slušnej rock z Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Slušnej rock z vinilu. Slušnej rock z vinilu. Slušnej rock z vinilu. Z vinilu.

Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rockovej voraz s Danem. Rockovej voraz s Danem. I voraz s Danem. S Danem.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáku. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáku. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáku. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáku a VHSek. Radio. Slušnej rok z kazeťáku a VHSek. Slušnej rok z kazeťáku a VHSek. Z kazeťáku a VHSek. A VHSek.

krew w uśmie na... Jako drzew w uźwienach slyś... Jako drzew w uźwienach slyszim twój... Jako drzew w uźwienach slyszim twój strt... Jako drzew w uźwienach slyszim twój strt... Jako drzew...

Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok. Skazeť. Rock Radio. Slušnej rok.

nachty. A operatze. Nachty, nachty. Nachty, nachty. Netzperatze. Nachty, nachty. Nachty, nachty. Netześ trochę. Nachty, nachty. Nachty, nachty. Netześ trochę zwiedzić. Netześ trochę zwiedzić wejce. Nachty, nachty. Trochę zwiedzić wejce. Nachty, nachty. Nachty, nachty. Wiecie dwajce, nechci, nechci, nechci, nechci, co? Nechci, nechci, nechci, nechci, nechci, nechci, nechci, nechci.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rock s kazeťákom. Rock Radio. Slušnej rock s kazeťákom. Rock Radio. Slušnej rock s kazeťákom a Rock Radio. Slušnej rock s kazeťákom a VHSek. Rock Radio. Slušnej rock s kazeťákom a VHSek. Jo. Slušnej rock s kazeťákom a VHSek. Slušnej rock s kazeťákom a VHSek. Rock s kazeťákom a VHSek. A VHSek. VHSek.